głowę mokrą. Zajmę za noś Zajmę za nożą subedu, max sad manus. A je płci by czes mi bynu, leszą mam arbutnic. A zun carim widzę je tera, febe dół carim nukty.